0: Fumsbotase über Giftquie. Dirbibo, Fumsbo, Rbibo, Fumsbo, Bibobo, Fumsbota, Fibo, Fumsbotaza, Fumsbotaza, Fumsbotaza uper gif quie. Dedens dorlie mulf tulf tu til huka. Rinske pebe en kermu, zien zien turns kermu. Rakata pebe, rakata pebi. Rumf hulf tu.
1: We were, Robert.
2: Bebure bedube bedube fatafo rodogu je kudugogodo pa jaja gude bodu obudube bebebe ogboju ologbo odun bebure bekudugoju olo bebedube bedube bedube orododo pa pa.